0: Mungua ya madutu, kudzala na kudzalisisa kwa madzi, kunaitisa kuti kuoneke mautenda maningi, ninga nyapferu, kulusa na kukosola na manyoka, ya chiwanda maningi tangwe latikonye tinanga tinimumadzi, kuleka kuita madu na shinango shinaitisa kuti kuoneke mautenda ya chibalalika. Kuitira kukocherera mautenda aya zvinadikana ndi izvi. Kukoya madzi muzingali penu muzvigubu zvakuchena zvinamuvhalo. Muchiika pambuto kwayo kuitira kuti kuleke kupinda zvikonye. Kumwa madzi yakuikwa kloro penu kuferusa mapindi makumi matatu muchiyaleka yachitonhora musati mayamwa. Kuita madu pa munhu na munhu pabodzipo na pamutunhupo. Mbuto inaonerera zvankhosa, mulemerero wathu ukulu ndi nkhosa. Utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera mbutenda wakuti unakhochererwa. Kuitira kuponesa upenyu wako na wanhu wa mtunhu wako, paiwa vasina kuitira kukocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Eko zvinova ndikanishawa chimwe chikamo chinova chikamo chezviziso totanga nechiziso cherufu chatiri nacho apo nguva dziri pagumi kana kuti pfembamwe zvidimbo gumi nezviri novhiora chine 12 minutos chiziso ichi chiri kubva icho kune vana wacho ndibendita antonia elidio desima jurista alfredo Francisco Daniele Volia na Santinho wazukuru wacho pamwe newakwasha wari kuuya nenzira yekuzivisa nezve rufu wemudikani wavo mai mbuya mainini ambuya Pashkwa Antonio Mek wakashaya pamazuva gumi nemasere iwo mwedzi uno panguva nomwedzi mangwanani muklinika pafe nekuda kwekurwara kwakaramba kwechienderera mberi vari kuzivisa kuti kukotswa kwaatisiya kuchaizwa nhasi musi wechina mazuva makumi mairi ewemwedzi uno yamavhovho izvo panguva pfemba mwedzi mangwanani kutaura kuno zvirango zvekuigwa kwemudikani uyo zvakutoizwa apo achasumukawo ichibva uri paumba pacho mubairo 7 de setembro wakananga kumarinda ekubairo iri mweya wapashwa Antonio Mek ngauzorore murunyararo wadikani ndo chimwe chechiziso chetantinacho pamaoko femba kwezvidimbo gumi nezvitatu novhiora zvine 13 minuti munyika yemusambiki tobva pazviziso mumaoko topinda zviri mudura redu timbotengesa zvirimo.

Ai o mazita, te dias mucha pedza mazito ne chikwata chengwenya brother sika mboka etezo. Chiwara idzo chemoyo wangu ino sezvo tiri kuwirira nakuda ichichenjera waya wachauya kufurira. Wachauya kuchengedza kuti zvakazodai zvikazodai zvikazodai ndamuona ari pakati paya kuzodai zvisizvo zvinoti ugare wakachenjera pese pane anhu anonge achiwirirana pakuda kuona kujenga wese wanoita makuhwa ngekuti Satani nyika ino ichapera ichaguma tisati tanyatsa kuona Satani wacho paanofambira asi Satani unoya kumhara pane munhu. Munhu ndio unoya pana Satani saka Satani haumoni paanofamba paanogara si kuti unoya pane munhu unoshandisa munhu saka anhu iona ndio kazhinji anozouya akabereka Satani kuti aparadze vanowirirana aparadze anowirirana inanisa ndaziya kuti pane here ungachengedzwa zvaasingadi. Nogara ndakazvifunga kuti pane here unochengedzwa zvaasikadi kuizwa zvekufurirwa kuti chakati ita chakati chosi kudawo iwewe kunze kwekuti iwe unonga uri kudawo asi kuti badzi waona wakusukumidzira kwauri kuda kwacho ngokuti andonoti munhu chosingadi ungachida ngekuti une shamwari iri kuzviita asi kazhinji zvinodaro kufamba nembavha tsumo inototizve wagota moto yembavha toroti shamwari yangu inoba ndotoitawo mbavha shamwari yangu inoba ndoitawo mbavha shamwari yangu inomwa doro maningi ndotoitawo munhu unomwawo maningi zvinoita asi kazhinji unonga uri ndochidawo kuchiraurawo chinhu chacho ukanga uri ndochidawo unofunga kuti zviri nyore asi usikazvidi asi ngekuti badzi tati Satani unofamba pane munhu

Hansi Mazoya tiri kuraramana kuchina shamwari. Zero zero minuto. Hapana wachiono mboti ubawea pano kana watindibatsiro onechakati. So kuti pamopae zinga dee ziri ili shamwari isinga cha tembeki. Shamwari tinazo ze feke feke. Shamwari ziri ya si zimwe zacho zakaita feke. Zimwe kune shamwari zekuti chimbomira chimbomira tembona Norman chimbomira. Kune shamwari zimwe zekuti izvo zvese zvounoita pamopae unongaro tofambisa pasi. Kune shamwari zekuti zveunoita uinayo unozvitaurira mukadzi wako kuti mati mechitengerwa kovhi kune kwetasiya tatengera frango. Iri shamwari iyona asi musazotaureba akauya obva akusekerera zvemaningi seshamwari umweni unodaroko dziriyo shamwari dzinoti dzinotora zvounonga uchiita nayo uchiti shamwari yangu dzechiotaura unonga ari kurya nechipasi pasi kuda kutoputsa futi imba yako ngemagumba saka shamwari dzindori yehonde asi dzimwe dzacho ane shamwari kwadzo ngezvelaki zvakafanana laki riripo zvakafanana nekuti kurorwa nemurume kwaye ilaki makore etiri etaakuraramano kurora mukadzi kwaye makore etaakuraramano ilaki musi wendinopinda museso ndoda kuzotaura ndoda kuzozwa zhinji kuti ngepi kune akadzi anoita kurora kuchechere kana kuti mumakwanzimo tionoti ngepi ngekuti ese arotohoze arume mumakwanzi amuchina arume kwawo arume toonera kuchechere kana kuti toonera mumakwanzi akadzi toonerepi kuchechere kana kuti mumakwanzi ngekuti zvaakundozwi ndizvo ndizvo saka tinoonerepi ekurora anoonekerepi ekurorwa nawo kuchechere kana kuti imona umu mumvenga.

Radio Mosambiki misoro provinsi yombanike iri kufakaza mabasa yomuchindau. Radio Mosambiki misoro provinsi yombanike iri kufakaza mabasa yomuchindau. Radio Mosambiki misoro provinsi yombanike iri kufakaza mabasa yomuchindau. Radio Mosambiki misoro provinsi yombanike iri kufakaza mabasa yomuchindau.

Tisu Radio Mosambike tinomukoka kuti mutizwe mutemite mujeki jinoti 900G22 EP Manika 900G11 ne 900G21 Antena Nacional 900G12 ne 900G24 RM Disporto RM makume mashano makore tichimugumisira masokomu